anɔpɛ ho a ne wɔnwan bebree na wɔde wɔn bɛkɔ adidi a na baako mpo bɛyera na wɔnkɔwehwɛ no wɔbɛgya ne aka ne wɔ akɔ akɔwehwɛ baako no.